jina jongana do grimito kara kundista saramda si lafiaga bogne tondo kula munda do munda to nei juin algo to dogje do roje greg misan kan kara snegro so grimia kuje tarje do bedia kuje berdia kuje paji sar de karga jine kara ma korgolum kan kara snegro so grimi derji de sitonelum tarjik do beri tonelum paje karatuni lay lay nelem boldo basa marsi togwe gabriel ya unda kame ko kula jedi matodan du balum telum gayes go kanje kilam ya telum gilel deneje takinga gabriel pag do tar